0: kasangen.
1: Rabia satinaje kasangen.
0: Ose chichue mi mo di nye visio.
1: Ose chichue mi mo di nye visio.
0: Wain nebe nyase juso usupenini e kwa bakume zika po banuo.
1: Wain nebe nyase juso usupenini e kwa bakume zika po banuo.
0: Obinya sebi anko baby.
1: Obinya sebi anko baby.
0: Eme no atedi feba demlefie kasangen.
1: Eme no atedi feba demlefie kasangen.
0: Se wan in tof moje nyen.
1: Se wan in tof moje nyen.
0: Wadafu dadi otmo champon ufungen.
1: Wadafu dadi otmo champon ufungen.
0: Wosyo ni kroyos menditien.
1: Wosyo ni kroyos menditien.
0: Eja kwa chale na di ased ngen.
1: Eja kwa chale na di ased ngen.
0: Akusi bie kumblot mo